Tak, jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Faryzeusze wyszli i odbyli naradę przeciw Jezusowi, w jaki sposób go zgładzić. Gdy się Jezus dowiedział o tym, oddalił się stamtąd, a wielu poszło za nim i uzdrowił ich wszystkich. Lecz zabronił im surowo, żeby go nie ujawniali. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Oto mój sługa, którego wybrałem, umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na nim, a on zapowie prawo narodom. Nie będzie się spierał ani krzyczał i nikt nie usłyszy na ulicach jego głosu. Trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. W jego imieniu narody nadzieje pokładać będą.
1: Jeśli zatrzymamy się dzisiaj nad postawą faryzeuszów z Ewangelii, to możemy dojść do takiego przekonania, że są oni głusi do potęgi. Znali Pisma. Widzieli, że te Pisma mają wypełnienie w Jezusie Chrystusie, że Pisma, zapowiedzi proroków wypełniają się w Jezusie. I co robią? Budują opozycję przeciwko Niemu. Znajomość Pisma, wypełnienie Pisma, cuda, które dokonuje Jezus, nic ich nie przekonywało. Są głusi na jakąkolwiek prawdę, są głusi na jakąkolwiek mowę Boga. My też możemy tacy być. Taka postawa faryzeuszów bardzo często może nam towarzyszyć. Możemy widzieć znaki i działalność Boga, możemy widzieć to, że Słowo wypełnia się w naszej codzienności. A i tak będziemy głusi na to, że Bóg jest i działa. Nie idźmy w tym kierunku, bo widzimy, że tak działając, jesteśmy faryzeuszami. Po prostu.

0: wieki wieków.
1: 18 lipca w roku 586 przed Chrystusem król Babilonii Nabuchodonozor II zdobył i zburzył Jerozolimę. Tego dnia w roku 1870 podczas obrad Soboru Watykańskiego I ogłoszono dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Tego dnia w roku 1898 Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie poinformowali o odkryciu nowego pierwiastka, polonu, a 18 lipca 1482 roku do wieczności odszedł syn piekarza z Lipnicy Murowanej, który potem został żakiem Akademii Krakowskiej, a po studiach jednym z pierwszych polskich bernardynów. Szymon z Lipnicy wkrótce objął urząd kaznodziei i mógł głosić kazania, po łacinie nawet na Wawelu. Doszedł do najwyższych godności w zakonie, a potem był wysyłany jako przedstawiciel do Rzymu i do Ziemi Świętej. Nie unikał także posługi przy chorych i dlatego zmarł w czasie epidemii. W roku 1685 został ogłoszony błogosławionym. Jego kanonizacji dokonał 3 czerwca 2007 roku papież Benedykt XVI. Relikwie świętego Szymona z Lipnicy znajdują się w trumience umieszczonej w sarkofagu w kaplicy usytuowanej w nawie bocznej kościoła ojców Bernardynów w Krakowie. Przez cały rok, w każdy czwartek, odbywają się tam uroczyste nabożeństwa ku czci świętego z odczytaniem intencji składanych przez wiernych.

Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle serce od rozumu? Jak usłyszeć siebie?

0: Reklama.
1: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama. Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
0: Reklama.

życzę Państwu słońca w sercu, wzajemnej czułości i lata z nutą nostalgii w Radiu Plus. Nisko się kłaniam, pozdrawiam, Olek Klepacz.

reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie. Reklama.

To nie jest tak, że my wykonawców na antenie Radia Plus układamy alfabetycznie, ale tak się szczęśliwie składa, że na A, a później na B, czyli ABBA, ten zespół fajnie zaczyna nasze poranki i pozwala się rano rozruszać. ABBA, One of Us na antenie Radia Plus, a ja, Tomek Waloszczyk, witam wszystkich w weekend. Rozpoczynamy sobotę. Weekend trochę deszczowy, trochę burzowy, ale też trochę słoneczny i ciepły. Przede wszystkim weekend sportowy, o tym będziemy trochę mówić, no i muzyczny za sprawą włoskiej muzyki, włoskiej piosenki. O tym wszystkim do 12:00. Zapraszam.

0: Ma na koncie wygrany festiwal w Sanremo, ma na koncie udział w konkursie Eurowizji, gdzie oczywiście z dumą reprezentuje się swój kraj. Ma na koncie 70 milionów sprzedanych płyt, to wielka gwiazda włoskiej muzyki Umberto Tozzi w przeboju Ti Amo. A my o innych gwiazdach, też wielkich, też wspaniałych nazwiskach, które są właśnie w Polsce i wieczorem zagrają w Sopocie, opowiemy za kilka minut. Święto włoskiej muzyki na antenie Radia Plus. Umberto Tozzi za nami. Przed nami mniej włosko, bardziej europejsko. The Final Countdown, a później Ace of Base. Oj, skandynawsko nam się zrobiło.
1: Reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
5: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
6: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

Tak ledwo wstaliśmy, ledwo się rozruszaliśmy, ledwo kości rozprostowaliśmy, a mam wrażenie, że się bardzo szwedzko w naszym programie zrobiło. Szwedzki stół, proszę bardzo, na śniadanie. Ace of Base, Europe, a wcześniej ABBA. Ale ja o włoskiej muzyce miałem mówić, bo wielkie święto dzisiaj wieczorem w Operze Leśnej w Sopocie. Wielki koncert I Love Italia, na którym mamy patronat i o nim opowiadamy. Wystąpią m.in. Albano, a także grupa Ricky Power. I tam są już Marek Sierocki i Janek Pasterski. Od godziny 14:00 specjalna audycja prosto z Sopotu, a wieczorem koncert, więc bądźcie z nami, jeżeli chcecie poczuć te włoskie klimaty, a nie możecie tam być w Sopocie, warto słuchać Radia Plus cały dzień. Ale my na chwilę z Włoch wracamy w inne klimaty muzyczne. Madonna, Like a Prayer, a za chwilę Shakin' Stevens.

0: Oj, oj, oj, ależ dzisiaj deszczu, ależ dzisiaj chmur, ależ dzisiaj burz nawet gdzieniegdzie, chociaż na pocieszenie temperatura w całej Polsce maksymalna powyżej 20 stopni, ale uważajcie na te zmiany pogodowe, zwłaszcza jeżeli macie jakieś zewnętrzne plany. Warto być przygotowanym, no i warto być uzbrojonym w muzykę z Radia Plus, bo takie przeboje jak Los Lobos i La Bamba dodają nam tego wakacyjnego charakteru, nawet jeżeli słońca na niebie nie widać. To Los Lobos, a za chwilę Lady Punk, Taylor Dane, to przeboje z nutą nostalgii. Gramy dla was od samego rana.
1: Reklama. Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
2: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 zł za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 zł za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
5: Delikatesy Market Point. Ćwiertka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

0: Uwaga, uwaga, będzie o polityce. Trochę pożartowaliśmy w tym tygodniu w poranku Radia Plus z Ricka Astleya, a w zasadzie z plakatu, który mógłby być plakatem wyborczym, że Rick Astley will never give you up, let you down, desert you, say goodbye. On nigdy cię nie okłamie, nigdy nie powie do widzenia, nigdy cię nie zrani. Takie obietnice polityczne można by pod Rickiem Astleyem wszystkie wymienić, no i na niego zagłosować. My oczywiście, że głosujemy, to wspaniały jest artysta. Więcej przebojów z nutą nostalgii po godzinie 9. Dlaczego mówię więcej? Bo teraz już czas na wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
2: Reklama.

0: Specjalna komisja ustala, dlaczego w Małopolsce wykoleił się pociąg towarowy. Część wagonów wpadła do rzeki. Członkowie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego piszą list do prezesa PiS-u i apelują o jedność w partii. Urlop na dwóch kółkach. W Lubuskiem tras rowerowych nie brakuje. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Specjalna komisja wyjaśnia przyczynę wypadku kolejowego w Małopolsce. Przypomnijmy, w gminie Piwniczna z torów wypadło 6 wagonów pociągu towarowego. Jeden zatrzymał się na nasypie, kolejny wpadł do rzeki. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Było słychać jakiś głośny taki łomot przez chwilę i cicho. Pierwsze myślałem, że to może jakiś samochód poszedł, no ale z tego co się okazało, jak zeszedłem tu zobaczyłem, no to widzę, że pociąg jest.
2: Parę wagonów, dobrze, że puste, towarowe. Nowe tory były, wszystko i a co się stało?
1: Samochody to tu wjeżdżały nieraz, ale pociągu nie pamiętam. Pierwsze za mojego życia coś takiego.
0: Mówili nam okoliczni mieszkańcy. Co doprowadziło do wypadku, to sprawdzają służby, m.in. specjalna kolejowa komisja.
3: Dokładną, szczegółową przyczynę tego zdarzenia określi komisja kolejowa. Jeszcze jest za wcześnie, by z jakąkolwiek dozą pewności mówić o bezpośrednich przyczynach tego wykolenia.
0: Mówił Piotr Hamarnik z PKP Polskie Linie Kolejowe w Krakowie. W miejscu wypadku trasa kolejowa jest zamknięta, uruchomiona została komunikacja zastępcza. Apelują do prezesa o jedność w PiS-ie. 41 posłów i 4 europosłów związanych ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus podpisało się pod listem do Jarosława Kaczyńskiego. A to odpowiedź na decyzję władz partii o zakazie działalności politycznych stowarzyszeń tworzonych przez jej działaczy. Co dokładnie znalazło się w liście, o tym już teraz Mateusz Gołębiewski.
4: Pod listem podpisało się 45 parlamentarzystów. Z wyjątkiem jednej są to osoby, które należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powstało w Prawie i Sprawiedliwości. Autorzy listu piszą, że podziały nas osłabiają, a jedność nawet przy różnicy zdań pozostaje warunkiem trwałego zwycięstwa i odpowiedzialności za państwo. List jest odpowiedzią na środowe ultimatum partii. Albo członkowie PiS zrezygnują z działalności w stowarzyszeniach prowadzących działalność polityczną, albo muszą się liczyć z wykluczeniem z partii. Termin na podporządkowanie się uchwale upływa 23 lipca.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Aktywiści wracają nad Morskie Oko. Organizacje prozwierzęce właśnie rozpoczynają tam kolejną pikietę w sprawie transportu konnego. To m.in. przedstawiciele Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt, mówi profesor Joanna Marcinkowska, organizatorka protestu.
5: 18 lipca jedziemy pod Morskie Oko powiedzieć: dość wykorzystywania koni do przywożenia turystów. Dosyć politycznych kompromisów i obietnic, które od lat i tak niczego nie zmieniły. My żądamy jednego, całkowitego zakończenia transportu konnego do Morskiego Oka. Nie jedziemy tam rozmawiać z furmanami, oni nie są dla nas partnerami do dyskusji. Oczekujemy decyzji od Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Tatrzańskiego Parku Narodowego.
0: Protest potrwa do 21:00, jednocześnie zainauguruje ogólnopolską kampanię społeczną, która nawołuje do rezygnacji z transportu konnego w Tatrach.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Urlop na rowerze w okolicy Gorzowa Wielkopolskiego i w całym województwie lubuskim można atrakcyjnie spędzić czas na dwóch kółkach, przekonuje Radosław Woźniak z serwisu szlaków turystycznych.
7: Jest wartostrada taka dla gravelowców, prowadząca od Kostrzyna aż do Santoka przez Gorzów. Jest również oferta dla rodzin z dziećmi, dla turystów podróżujących z przyczepkami, dla turystów podróżujących z sakwami, uprawiających taką długodystansową turystykę rowerową. 2 lata temu powstała lubuska pętla rowerowa o długości 500 km, prowadząca właściwie przez całe województwo.
0: Przez Lubuskie biegnie międzynarodowy szlak rowerowy R1, liczy prawie 3,5 tysiąca kilometrów. Wjedzie przez Kostrzyn nad Odrą, Ośno Lubuskie, Sulęcin, Lubniewice i Międzyrzecz.
8: The Sounds of Silence, dźwięki ciszy, Simon i Garfunkel na antenie Radia Plus. Tomek Waloszczyk, więc ja zrobię ciszę, a dźwięki wam zostawię. Dzień dobry, minęła 9:00.

0: Przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus. Czasami sięgamy trochę głębiej do lat 60. i 70., bo te oto dekady reprezentuje Dusty Springfield in Private na antenie Radia Plus. No przepiękna piosenka, artystka zmarła jeszcze w XX wieku, 1999 rok, ale pozostawiła mnóstwo przebojów, mnóstwo wspaniałych płyt. A my już za chwilę, oprócz muzyki, bo będą niepokonani właśnie. I to jest pytanie, kto będzie niepokonany w tegorocznym mundialu? Przypomnimy, że już w ten weekend decydujące mecze na Mistrzostwach Świata.
1: Reklama.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Oszczędni tankują taniej.
11: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

Michael Jackson za nami, przed nami Rod Stewart, między jednym wspaniałym i drugim niepowtarzalnym głosem, to jeszcze mój skromny głos, przed chwilą Perfect i Niepokonani, i tak się zastanawiamy, która z drużyn będzie w pełni niepokonana na mundialu w 2026 roku, która zdobędzie, kiedyś się mówiło złotą nikę, ale teraz to jest zupełnie inny puchar. Finał Hiszpania-Argentyna już jutro wieczorem, a dzisiaj mecz o trzecie miejsce i ze zdumieniem przeczytałem, że się ani Francuzom, ani Anglikom za bardzo nie chce brać udziału w tym meczu, bo to taki mecz pocieszenia, chociaż medale brązowe Mistrzostw Świata warto mieć i warto wpisać się do historii jako trzecia, a nie ta najsłabsza czwarta drużyna, wszyscy wiedzą, że czwarte miejsce, czwarta lokata w jakichkolwiek zawodach jest najgorsza, no ale to było rozgoryczenie po przegranych półfinałach i tak mówili, ale pewnie z werwą dzisiaj wieczorem podejdą do tego meczu Francja-Anglia, a jutro wielki finał mundialu. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zobaczymy, dla kogo dobrze, ale jakby ktoś zatęsknił za piłką nożną, to nasza Polska Liga rusza już za chwilę. Przerwy w sporcie nie ma. A ja robię sobie przerwę. Rod Stewart zapowiadany już teraz.

0: Monaco. 28 degrés à l'ombre. Tu ne dis plus un mot. J'éteins ma cigarette. Il fait encore plus chaud. Tes lèvres ont le goût d'un fruit sauvage. Et voilà, comme une vague blonde, tu m'emportes déjà.
1: Ne dis rien, l'amour est au-dessus de moi.
2: Ależ prawie idealnie, Jean-François Mori, 28 stopni w cieniu, ale jak się wsłuchamy w tę piosenkę, to chodzi o Monako. Nic dziwnego, południe Europy bardzo gorąco, ale dzisiaj tam będą 32 stopnie, nie trafiliśmy. Gdybyśmy tę piosenkę wczoraj puścili, to akurat 28 stopni, ale to też nie są jakieś wielkie upały. Jeżeli jedziemy na południe, takie w sam raz chyba, żeby wypocząć, bo pamiętamy te fale gorąca pod koniec czerwca, gdzie nie dało się wytrzymać. Rzym, Paryż prawie płonęły, można powiedzieć. Teraz jest znacznie spokojniej. Jean-François Mori za nami, przed nami Otawani, Hands Up i Halina Frąckowiak. To wszystko to przeboje z notą nostalgii na antenie Radia Plus.
3: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
3: Reklama.

0: Alina Frąckowiak, Serca Gwiazd, kiedyś skradła nasze serca, ale nadal uwielbiamy jej stare przeboje. W nowej roli odnalazła się ostatnio, doradzając dietetycznie na antenie telewizyjnej i mówi, że ona na przykład unika słodyczy. No cóż, trzeba trochę o siebie zadbać. Ja to mówię do siebie też, bo w nadmiarze te słodycze jem. Ale na przykład uwielbia ryby i nie je czerwonego, tłustego też mięsa. Alina Frąckowiak w nowej roli, ale w starej na naszej antenie w Radiu Plus. Godzina 10 przed nami, już za chwilę 10 wiadomości w Radiu Plus, a później wracamy do przebojów z notą nostalgii.
1: Reklama.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

0: Chce otworzyć archiwa dotyczące Wołynia. Wołodymyr Zełenski ogłosił plan naprawy relacji z Polską. Po wczorajszych burzach nad Polskę nadciągają kolejne, posłuchajcie o alertach IMGW. Dobra muzyka i spotkania z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie trwa festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zwrot w relacjach polsko-ukraińskich. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w sieci szczegółowy plan naprawy relacji między naszymi państwami. Z jego szczegółami zapoznał się Jakub Krzyżak. Powiedz, co chce zrobić Zełenski.
1: No przede wszystkim i co chyba najważniejsze, z naszej perspektywy ukraiński prezydent chce otworzyć wszystkie archiwa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczące wydarzeń na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapowiedział też większą liczbę pozwoleń na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. To 2 z 5 punktów planu naprawczego, pozostałe to już nie takie konkrety, a zapowiedzi decyzji na poziomie dyplomatycznym, rozszerzenia dialogu między społeczeństwami Ukrainy i Polski oraz rozszerzenia kompetencji ukraińskiego IPN. Zełenski zaznaczył też, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie.
0: Prezydent Ukrainy nie wycofał się jednak z decyzji, która rozpoczęła cały kryzys dyplomatyczny, nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Kolejne burze nad Polską. Po ostatnich nawałnicach pogoda znów będzie niebezpieczna. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed nawałnicami dla 13 województw, to w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. W południowej części Podkarpacia obowiązują alerty drugiego stopnia i alert RCB. W tych województwach możliwe intensywne deszcze i grad, także silny wiatr w porywach do 85 km na godzinę. W wielu regionach trwają jeszcze porządki po ostatnich burzach. Zachodniopomorscy strażacy interweniowali blisko 60 razy. Najczęściej w powiatach kamieńskim, korzalińskim i sławińskim.
2: Interwencje strażaków dotyczyły głównie usuwania powalonych gałęzi i konarów drzew, a także wypompowywania wody z zalanych posesji.
0: Mówił Dariusz Szacht z Zachodniopomorskiej Straży Pożarnej. Front burzowy przeszedł wczoraj m.in. przez Lubuskie, Wielkopolskie i Dolnośląskie. W całej Polsce strażacy interweniowali kilkaset razy. Ceny paliw znów w górę. Analitycy zapowiadają podwyżki na stacjach. Prognozują, że w przyszłym tygodniu benzyna 95 będzie kosztować grubo ponad 7 zł za litr, a diesel nawet 7 zł i 65 groszy. Powodem podwyżek są m.in. napięcia na Bliskim Wschodzie.
3: Eksperci ePetrol.pl wskazują, że ceny paliw na stacjach rosną skokowo. W ciągu ostatniego tygodnia benzyna 95-oktanowa podrożała średnio o 21 groszy, a olej napędowy o 26 groszy. Analitycy tłumaczą wzrosty m.in. eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie oraz wysokimi marżami rafinerii.
4: Uaktywnili się rebelianci Huti i ponownie zamknięto ciśninę Ormus.
3: Mówi Magdalena Robak z portalu ePetrol. W najbliższym czasie kierowcom ceny raczej się nie spodobają.
5: Drogie, za drogie.
6: Bardzo mnie pan tym podaniem zdenerwował, bo są ceny okropne.
3: Eksperci oceniają również, że na pylonach mogą w przyszłym tygodniu pojawić się ceny powyżej 8 zł za litr.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: 3 dni pełne inspiracji, nowych doświadczeń, dobrej muzyki i spotkań z niezwykłymi ludźmi. W Szczecinie ruszył festiwal Wakacyjne Miasto Kobiet. Przy Łasztowni panie mogą na przykład skorzystać z porad stylistów i poddać się metamorfozom.
8: Super, to jest nowe na pewno doświadczenie. Dobrze jest poddać się rękom pań, które pięknie stylizują. I
9: panów też, bo panowie też stylizują. Była taka profesjonalna sesja zdjęciowa. To mi się najbardziej podobało. Pięknie weekend się zaczął.
0: Festiwal potrwa do jutra, a jego harmonogram znajdziecie na wakacyjnemiastokobiet.pl.
10: Minęła 10:00, to są przeboje z nutą nostalgii w sobotnie przedpołudnie z Radiem Plus. Niektórzy pewnie dopiero wstają, domyślam się, dla nich właśnie teraz Enya i Caribbean Blue, a później Kombi i Bee Gees. Tomek Waloszczyk, dzień dobry.

0: A wiecie, że tyle rzeczy dzisiaj skradło moją uwagę. Muzyka, sport. No niesamowity to jest weekend, że zapomniałem złożyć poranne życzenia imieninowe. Uwaga, lista bardzo długa. Arnold, Arnolf, Arnulf, Bruno, Brunon, Drogomił, Drogomir, Drogorac, Dziwigor, Emilian, Erwin, Eugeniusz, Fryderyk, Fryderyka, Julian, Justyn, Krescencjusz, Krescenc, Krescenty, Maryna, Matern, Nemezjusz, Nemezy, Prymityw, Robert, Roberta, Szymon, Szymona, Symforoza, Teodozja i Uniesław. Wszystkiego najlepszego. Prymityw? No jak tak można? Proszę o wyrafinowane świętowanie dzisiaj. Matthew Wilder za nami, przed nami Tina Turner, to przeboje z nutą nostalgii w Radio Plus. Jeszcze o urodzinach opowiem, ale to za chwilę.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
8: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: bilet na Santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
3: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Kocham Cię, życie. Życzę wszystkim tym, którzy dzisiaj mają swoje święto, na przykład urodziny, żeby mogli tak na pewnym etapie życia mówić każdego dnia. A dzisiaj urodziny świętują, bo obiecałem, że o jubilatach opowiem. Aktor, satyryk, prezenter, felietonista Jacek Fedorowicz, a także włoski muzyk Italo Disco i Euro Disco Ken Laszlo. O nim trochę więcej mógłby Marek Sierocki opowiedzieć, ale on jest w Sopocie. Co tam robi z Jankiem Pasterskim, o tym ja opowiem za kilka minut, bo sytuacja jest wyjątkowa. A przed nami jeszcze ABBA i Thank You for the Music. I'm nothing special, in fact.

0: Miałem zdradzić, co Marek Sierocki i Janek Pasterski robią w Sopocie. No to zdradzam. Oni przygotowują się do wieczornego koncertu pod hasłem I Love Italia na deskach Opery Leśnej. To jest wyjątkowe miejsce i wyjątkowi artyści przyjechali do Polski. Albano, a także zespół Ricky Epower i z nimi zresztą będą rozmawiać nasi wspaniali prowadzący. Specjalna audycja już niedługo, od 14 do 16, a koncert wieczorem. To jest jeden z koników Marka Sierockiego. Włoskie przeboje. On jest chyba największym specem od tej muzyki u nas i nic dziwnego, że został wydelegowany na ten wspaniały koncert. Jeżeli nie możecie być w Sopocie, to słuchajcie programu specjalnego prosto z Trójmiasta między 14 a 16.
1: Reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
6: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Copol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Copol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Copol to tradycja dobrego smaku.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Sopotu, zupełnie niedaleko do Chałup. Wystarczy wsiąść taki pociąg, który jedzie między jednym kawałkiem wody a drugim. Chwilami widać oba naraz. Można wysiąść na stacji Chałupy i udać się na plażę. Ja tam byłem, nie było żadnych golasów, przepraszam. Chyba, że nie w tym rejonie plaży byłem. Chałupy, welcome tu za nami, a przed nami 11 i za chwilę wiadomości w Radio Plus.
1: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Niebezpieczne ostatnie godziny na polskich drogach po wypadku utrudnienia m.in. w Wielkopolsce. Strażacy nadal w akcji. Katastrofalny pożar w Norwegii spłonęło ponad 100 mieszkań. Widowisko zobaczy nawet 100 tysięcy ludzi. Dziś rekonstrukcja bitwy na historycznych polach Grunwaldu. Na zegarze 11:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy, trasa łącząca Poznań z Zieloną Górą zablokowana. Trzy samochody zderzyły się na Krajowej 32 w Wielkopolsce. To między Ptaszkowem a Granowem. Dwie osoby są ranne, policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Trwa także wyjaśnianie poważnego wypadku w Brzozie pod Toruniem. Na Krajowej 91 kierowca najechał na konar. Zginęła pasażerka, a dwie pozostałe osoby są ranne.
1: 21-letni mężczyzna kierujący osobowym BMW najechał należące na jezdni drzewo. W wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniosła jego 19-letnia pasażerka. Mężczyzna ten podróżował jeszcze z drugim 19-latkiem. Zarówno kierowca, jak i jego drugi pasażer zostali przetransportowani do szpitala.
0: Relacjonowała Dominika Bocian z policji w Toruniu. Kierowca był trzeźwy, dokładne okoliczności tego wypadku wyjaśni śledztwo. Lekarze na SOR-ach pracowali nawet 144 godziny bez przerwy. NIK alarmuje o poważnych problemach kadrowych i przeciążeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych. Kontrola wykazała też, że niemal połowa pacjentów zgłaszających się na SOR nie wymagała pomocy w trybie ratunkowym.
2: Jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, niemal połowa pacjentów, którzy tam trafiali, nie potrzebowała pomocy doraźnej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Spośród osób przewiezionych przez zespoły ratownictwa medycznego, ponad 6 na 10 nie wymagało dalszej hospitalizacji. A tylko nieco ponad 6% pacjentów znajdowało się w grupie najwyższego zagrożenia zdrowotnego.
0: Mówił rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Wśród rekomendacji dla Ministerstwa Zdrowia znalazło się zwiększenie liczby lekarzy, zwłaszcza specjalistów medycyny ratunkowej. Chodzi o to, by poprawić bezpieczeństwo pacjentów i warunki pracy personelu. Pobił człowieka, bo wziął go za Ukraińca. 34-latek usłyszał już zarzuty. Do tego ataku doszło w centrum Łodzi. Według śledczych napastnik rzucił się z pięściami na przechodnia z motywów ksenofobicznych. Poszkodowany doznał poważnych obrażeń twarzy, w tym złamania szczęki i nosa. Mężczyzny szukali policjanci. Ostatecznie 34-latek sam zgłosił się na komisariat.
3: W czasie przesłuchania podejrzany przyznał się do uderzenia 39-latka. Zaprzeczył jednak, aby powodem ataku były kwestie narodowościowe. Wskazał natomiast, że był pod wpływem alkoholu i nie pamięta całego zdarzenia. Prokurator zastosował wobec 34-latka dozór policji.
0: Przekazał Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury. Podejrzanemu grozi 5 lat więzienia. W wiadomościach Norwegia. Ponad 100 mieszkań spłonęło w pożarze w Drammen na południu kraju. Dach nad głową straciło kilkaset osób. Ogień wybuchł w piątek po południu na jednym z osiedli mieszkaniowych. Najpierw zajął jeden z szeregowców, a potem szybko przeniósł się na kolejne budynki i pobliskie tereny leśne. Ewakuowano kilkuset mieszkańców. Strażacy nadal walczą z żywiołem, pomaga policja i obrona cywilna. W akcji uczestniczy też kilka śmigłowców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: To wydarzenie przyciąga tłumy widzów i rycerzy z całej Europy. Dziś o 15:00 inscenizacja słynnej bitwy pod Grunwaldem. Ci, którzy chcą zobaczyć widowisko, powinni wybrać się wcześniej i zostać nieco dłużej, radzi Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku.
5: O godzinie 12:30 odbywa się uroczysty apel na wzgórzu pomnikowym, wojskowy. Uroczystość poważna, ale bardzo inspirująca, bardzo patriotyczna. Potem o 15:00 bitwa i zachęcam ludzi do tego, żeby po bitwie poszli jeszcze do obozów, poszli do miasteczka rzemieślników, zatrzymali się. Lepiej wyjechać stamtąd 2 czy 3 godziny później, niż od razu prędko biec do samochodów i te 2 czy 3 godziny czekać w korku.
0: Wielka bitwa pod Grunwaldem o 15:00.
6: To jest ten moment, to jest ten czas, kiedy podróżujemy blisko albo daleko. Od tego są wakacje. Voyage, Voyage i Desirele na antenie Radia Plus. Tym przebojem rozpoczynamy kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Tomek Waloszczyk, dzień dobry, witam w sobotnie jeszcze przed południe.

0: Wydaje się, że niektóre przeboje są z nami od zawsze, że towarzyszą nam od bardzo, bardzo dawna, a tymczasem ja sam się trochę zdziwiłem, że ten kawałek Believe Cher nagrała w 1998 roku. My się zachwycamy artystami lat 80., 70. No i ona też dawno, dawno temu zaczynała swoją karierę, ale gdy inni nagrywali, już tylko wypuszczali składanki, jeździli na koncerty, ona wymyśliła siebie na nowo. I tak powstał ten niezwykły utwór. Za nami Cher i Believe, a przed nami Santana. Europa to będzie utwór instrumentalny.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Za aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

nie wiem, nosić, powiesić w szafie, powiesić w jakiejś gablocie, żeby była widoczna. No nie wiem, prać ręcznie, czy jak to robić? Koszulka za 5 milionów dolarów właśnie poszła, prawie 5 milionów dolarów, sprzedana na aukcji. Koszulka, w której grał Pele w jednym z finałów Mistrzostw Świata, ale to jest dopiero drugie miejsce w rankingu, bo na pierwszym jest koszulka Diego Maradony z meczu, w którym, jak mówił, strzelił gola ręką Boga. O, za 10 milionów dolarów tę koszulkę kiedyś tam sprzedano. Ciekawe, czy te współczesne osiągną kiedyś takie rezultaty cenowe. Przypominam, że Mistrzostwa Świata dobiegają końca, jutro finał Argentyna kontra Hiszpania. Chyba Leo Messi może dołączyć do tej wielkiej trójki, ale zobaczymy, czy obroni tytuł, wtedy stanie się prawdziwą legendą. Znaczy, już jest, ale no ważne jest też to, jak się kolekcjonuje te wielkie rekordy. Krzysztof Krawczyk, bo jesteś ty na antenie Radia Plus, Electric Light Orchestra, już za chwilę my gramy, nie w piłkę, ale gramy wspaniałe przeboje, no to nostalgii.

0: i Bohemian Rhapsody, a ja przypominam, że po godzinie 14 już się szykują na to spotkanie z wami i ze wspaniałymi artystami Marek Środzki, Janek Pasterski, którzy są w Sopocie, a tam wieczorem w Operze Leśnej koncert I Love Italia, będzie Albano, będzie zespół Ricky e Poveri, wspaniałe włoskie przeboje, które się nie starzeją. Może artyści się trochę starzeją, ale na scenie to naprawdę tego nie widać. Więc zapraszamy do słuchania tego programu, zapraszamy do Sopotu, jeżeli ktoś jeszcze może. A my czekamy na kolejne przeboje z nutą nostalgii, znaczy ja mam je w garści. O, Tanita Tikaram i Happy End, już za chwilę.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 lat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos, 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Reklama.

Zapraszam serdecznie do Radia Plus. Mówił Krzesimir Dębski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: Jak się masz, kochanie? Mamy nadzieję, że dobrze, wspaniały weekend trwa. Przed nami spora jego część muzyczno-sportowa, ale każdy może mieć jakieś tam swoje plany, więc ja nikomu nie definiuję, jaki charakter będzie mieć ten weekend. Może z Kasią w poniedziałek o poranku zapytamy, jak on się udał. A ja na razie udaję się na odpoczynek. Tomek Waloszczyk, do usłyszenia. Zostańcie oczywiście z Radiem Plus.
1: Reklama.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
3: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w supercenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tato, wszystko gotowe na urodziny mamy?
7: Jasne, że tak. Poodkurzany obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
6: Dlaczego?
7: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
6: A jak coś się zepsuje?
7: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
6: Tort też kupi?
7: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie-weekendy.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Kraków.
1: Podniesiono dwa wagony, nadal utrudnienia po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Wierchomli. Będzie też policyjny pościg w Kujawsko-Pomorskiem. Do kontroli nie zatrzymał się 24-letni kierowca ciężarówki. Hiszpania czy Argentyna? Jutro poznamy piłkarskiego mistrza świata. Jest południe, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwa wagony udało się już podnieść, to w Małopolsce po tym jak wykoleił się pociąg towarowy. Do zdarzenia doszło w pobliżu stacji Wierchomla. Wczoraj po południu do rzeki Poprad wpadło kilka pustych wagonów składu.
2: W nocy o pierwszej rozstawiliśmy dźwig na drodze tej, która jest równoległa do torowiska. Dźwig podniósł dwa wagony wykolejone. W sumie 17 wagonów zjechało ze szlaku już do Nowego Sącza. Tam będą badane przez Państwową Komisję do Spraw Wypadków Kolejowych.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Ruch pociągów na linii kolejowej na szlaku Wierchomla-Piwniczna nadal jest wstrzymany. PKP wprowadziło dla podróżnych komunikację zastępczą. Staranował radiowóz uderzył w drzewo i po spektakularnym pościgu uciekł. Jest już w rękach policji. 24-letni kierowca ciężarówki nie zatrzymał się do kontroli funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Do zdarzenia doszło na drodze S10 w okolicach Czerniewic w Kujawsko-Pomorskim.
3: Na terenie województwa wielkopolskiego policjanci z województwa kujawsko-pomorskiego zatrzymali 24-letniego kierowcę samochodu ciężarowego marki MAN.
4: Co teraz z tym kierowcą?
3: Przebywa w areszcie. Wszystkie czynności procesowe wykonywane są pod nadzorem prokuratury i w uzgodnieniu z nim będą stawiane zarzuty.
1: Mówiła Marta Białkowska-Błachowicz z policji w Aleksandrowie Kujawskim. W samochodzie mężczyzny znaleziono zbiorniki z substancją chemiczną, dokumenty tożsamości wystawione na różne nazwiska i znaczną ilość gotówki. Sprawą zajmie się prokuratura. Do prezydenta trafił wniosek o zastosowanie prawa łaski wobec Piotra Pytla. Pismo złożył prokurator generalny Waldemar Żurek. Przypomnijmy, mężczyzna został skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku. Za kratami spędził ponad 20 lat. Pytel utrzymuje, że jest niewinny, a do zbrodni miał się przyznać inny mężczyzna.
5: W swoim stanowisku prokurator generalny popiera tę możliwość skorzystania z prawa łaski przez prezydenta, ale w formie warunkowego, przedterminowego zwolnienia. Na gruncie polskiego prawa, z uwagi na to, że pan Piotr Pytel odbył około 22 lat pozbawienia wolności, nie mógłby się formalnie o takie warunkowe, przedterminowe zwolnienie ubiegać.
1: Wyjaśniała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Przypomnijmy, w kwietniu ruszył ponowny proces procedury ułaskawieniowej, a w czerwcu Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. W wiadomościach: Hiszpania, ponad 12,5 tysiąca, tyle strawił największy pożar tego lata w kraju. Ogień rozprzestrzenia się w prowincji Saragossa w Aragonii. Z pożarem, który nadal pozostaje poza kontrolą, walczy kilkuset strażaków i żołnierzy. Ewakuowano 5 miejscowości, łącznie prawie 1000 osób. Według służb walka z żywiołem potrwa kilka dni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wielki finał coraz bliżej. Kto sięgnie po puchar? W ostatnim meczu Mistrzostw Świata Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Kibice obu drużyn odliczają już godziny do finałowego starcia. Wielu fanów planuje wspólne oglądanie i wierzy, że to ich reprezentacja sięgnie po tytuł. Zamierzam obejrzeć mecz reprezentacji Hiszpanii i zobaczyć, jak wygrywa, tak jak powinno się oglądać takie mecze. W dobrym towarzystwie i z pyszną szynką u mnie w domu. Wyświetlimy mecz na wielkim ekranie, a wszyscy moi przyjaciele będą kibicować reprezentacji. Będzie wspaniale. Jestem całkowicie pewien, że Hiszpania wygra. Mówił Juan Carlos z Madrytu. Początek finału w niedzielę o 21:00.
6: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Kolejny za godzinę. Do 13:00 przeboje z nutą nostalgii ode mnie. Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry. Na początku wszyscy wspólnie śpiewamy. Susanna to Art Company.

0: To jest Phil Collins na antenie Radia Plus, to są przeboje z nutą nostalgii, to jest całe lato z takim właśnie klimatem, a jak lato, to nad morze, do Sopotu. Tam dzisiaj wyjątkowy koncert, wieczorem na scenie pojawią się największe gwiazdy muzyki włoskiej, Festival I Love Italia w Operze Leśnej. Na miejscu są nasi wysłannicy Marek Sierocki i Janek Pasterski. Po 14:00 specjalny program Radia Plus właśnie z Sopotu. Będzie okazja dowiedzieć się nieco więcej o tym koncercie, ale także porozmawiać z gwiazdami, posłuchać włoskich przebojów. To już po 14:00 na naszej antenie. A za moment spokojnie, pięknie, nastrojowo jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości. I Will Always Love You i Whitney Houston.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: W drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15% na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
11: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok, a ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
12: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem akcji Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
13: Dobrze, że te urodziny są w weekend.
14: Dlaczego?
13: Z tanimi weekendami od Taurona mamy wtedy najtańszy prąd i serwisanta w razie awarii.
14: A tort?
13: Trzeba kupić. Weekendowe oszczędzanie? Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanieweekendy.
15: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

No i mam nadzieję na piękne widowisko. To już dzisiaj wieczorem o 23:00, więc spokojnie, nie trzeba nocki. Zarywać nie będzie tak źle, no chyba, że się jakoś to mocno przedłuży, może karne, no ale wtedy to nikt nie będzie patrzył na zegarek. Bonnie Tyler na antenie Radia Plus teraz, a później Sandra i Enrique Iglesias.

0: wielki wakacyjny przebój Enrique Iglesiasa, Rhythm Divine na antenie Radia Plus. On kiedyś powiedział, że zastanawiał się, czy nie występować pod pseudonimem, że niekoniecznie chciał robić karierę trochę na fali sławy swojego ojca, no ale podjął decyzję, że jednak będzie się pojawiał jako Iglesias i bardzo dobrze zrobił, bo niezależnie od tego, jak popularny jest jego ojciec, on sam zyskał grono fanów, a przede wszystkim fanek na całym świecie. Słuchacie Radia Plus z przebojów z nutą nostalgii. Za chwilę będzie bardzo nostalgicznie. To piosenka Zegarmistrz Światła Tadeusza Woźniaka. Później jeszcze Franz Gall i tak dotrzemy do 13, kiedy na antenie Radia Plus najnowsze informacje.
1: Reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
16: Inaczej futryna na 10 liter.
17: Ościeżnica.
16: A teraz na 3. Tam są drzwi.
17: Vox.
18: Tam są drzwi.
19: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
20: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 13. Mamy już przygotowany serwis informacyjny. Za chwilę go przedstawimy. Dowiecie się, co ważnego dzieje się w Polsce i na świecie. A później wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Na początku Meteor i piosenka If I Was.
1: Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
1: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Uwaga, kierowcy, utrudnienia na krajowej dziesiątce na Mazowszu. Wśród rannych dwoje dzieci, od tego zaczniemy. Mocne uderzenie Ukrainy, ta zaatakowała obiekty logistyczne w rosyjskich miastach. Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów. Powiemy o tym na koniec. Na zegarze 13:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby ranne, w tym dwoje dzieci. Na początek pilne doniesienia z dróg. Do poważnego wypadku doszło na krajowej dziesiątce w miejscowości Nowa Góra niedaleko Płocka. Samochód uderzył tam w ogrodzenie. Na miejscu lądowały dwa śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch w miejscu wypadku odbywa się teraz wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać około godziny. Nocny atak ukraińskich dronów na magazyny i centrum logistyczne Wildberries w rosyjskich miastach Kotowsk i Elektrostal. Platforma często nazywana jest rosyjskim Amazonem. Podczas nalotu na Kotowsk zginęło 7 osób, 25 zostało rannych. O szczegółach już teraz nasz korespondent Ołach Biłecki.
2: Magazyny i centrum logistyczne zaatakowane tej nocy w Rosji miały być wykorzystywane do produkcji dronów oraz wyposażenia nawigacyjnego. Tak Wołodymyr Zełenski skomentował ostatnie uderzenia pod Moskwą. Jak informują lokalne media, doszło do potężnego pożaru, choć najprawdopodobniej jest to skutek działania rosyjskiej obrony przeciwlotniczej, która próbowała zestrzelić drony nad miastem. Jak podaje gazeta Kyiv Post, obrany cel obsługuje około 10% całkowitego obrotu firmy Wildberries, handlowego giganta w całej Rosji. Atak dronowy Ukraina przeprowadziła również w mieście Kotowsk w obwodzie tambowskim. Tam także doszło do pożaru magazynu tej samej firmy. Wildberries to największa rosyjska platforma e-commerce i największy sklep internetowy w Rosji.
1: Z kolei Moskwa przeprowadziła ataki w ukraińskich obwodach donieckim i chersońskim. Zginęło 6 osób, 26 zostało rannych. Protest na drodze do Morskiego Oka. Od rana na szlaku pojawili się działacze organizacji prozwierzęcych, które domagają się likwidacji transportu konnego. Górale, aby nie zaogniać sytuacji, postanowili zawiesić pracę w tym dniu. Mówi Joanna Marcinkowska z Poznania.
3: My nie przyjechaliśmy tutaj po kompromis. Kompromis tak zwany zgniły został osiągnięty w zeszłym roku podobno. On nie został zrealizowany w całości do tej pory.
4: Nas badania w ogóle nie interesują. Tutaj nie trzeba lekarzy, specjalistów weterynarii. Tu żadnych specjalistów nie trzeba, żeby wiedzieć, że konie są w okrutny sposób wykorzystywane.
5: Jeżeli chodzi o moje zdanie, konie są stworzone do tego, żeby ciągnąć, żeby fizycznie pracować.
6: Jeżeli koń nie pracuje fizycznie, wcześniej umiera.
7: To konie nie powinny tak tracić.
8: Ja akurat z mężem jesteśmy turystami, którzy wolą iść na pieszo, ale uważam, że mi osobiście te konie nie przeszkadzają.
4: Nie przekona nas nikt i nic. Nie. Nie zgadzamy się na to, żeby te konie tutaj jeździły.
1: Dodaje Krystyna Pietruszka z Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Demonstracja potrwa cały dzień, zabezpieczają około 40 policjantów. Ponad 1/3 kraju zagrożona suszą rolniczą i to mimo wczorajszych oraz dzisiejszych opadów. Rolnictwo coraz wyraźniej odczuwa narastający deficyt wody. Najbardziej narażone są województwa kujawsko-pomorskie, północne Mazowsze oraz część Wielkopolski i zachodniopomorskiego. Przyczyną są trudne warunki pogodowe, które z roku na rok stają się coraz bardziej ekstremalne.
9: Ten rok jest w ogóle bardzo trudny, od przymrozków, od suszy, która była w maju, w kwietniu. No i teraz mamy znów wysokie temperatury, znów brak deszczu, w części kraju nie ma opadów, jesteśmy w trakcie żniw.
1: Mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, i dodaje, że producenci czekają przede wszystkim na pomoc od państwa. Niedobór wody może wpłynąć na cenę zbóż i pasz, a w sklepie najbardziej odczuwalny jest przy zakupie owoców.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Polscy siatkarze w turnieju finałowym Ligi Narodów awans zapewnili sobie dziś w nocy, pewnie pokonując Brazylię 3-0. Biało-czerwoni świetnie prezentują się podczas turnieju w Chicago. Wygrali już z Bułgarami i Brazylijczykami. Przed nimi jeszcze mecze z Francją. Pierwszy gwizdek w starciu z trójkolorowym dziś o 23:00, a w poniedziałek Polacy zmierzą się z Amerykanami.
10: To był serwis informacyjny, bardzo dziękuję. Kolejny o 14:00. Teraz już przeboje z nutą nostalgii. Obiecany Meet Your If I Was na początku, później Halina Frąckowiak, Robbie Williams, Gypsy Kings i wielu, wielu innych artystów. Andrzej Szczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Gypsy Kings i Bamboleo na antenie Radia Plus. To tutaj przeboje z nutą nostalgii. Wiele osób myśli, że oni są z Hiszpanii, a tymczasem zespół pochodzi z Francji. Tak czy inaczej, chyba będą kibicować dzisiaj Francuzom, a może jutro Hiszpanom również, bo dzisiaj Francja i Anglia, mecz o trzecie miejsce, jutro finał. Podobno mieli zlikwidować mecz o trzecie miejsce, no bo to jest trochę taka walka o pietruszkę, wiadomo, każdy chce być mistrzem, no ale z drugiej strony dodatkowy mecz, dodatkowe emocje, dodatkowe miejsce, żeby pokazać sponsorów, no ale chyba wszyscy się z tego cieszą. No i dzisiaj mam nadzieję na piękne widowisko w meczu o trzecie miejsce Mundialu 2026. Na antenie Radia Plus za moment Abba i Fernando, a później będzie Budka Suflera i Piąty Bieg.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
2: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
2: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.

To jest Budka Suflera i Piąty Wiek na antenie Radia Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Dzisiaj pogoda w Polsce, no różna, gdzieniegdzie więcej słońca, szczególnie na zachodzie, ale na południu i na wschodzie dzisiaj możliwe niebezpieczne warunki pogodowe. Mają być burze, mają być opady gradu nawet. Ciekawe, jak tam nad morzem będzie z pogodą. Oby dopisała, bo dzisiaj w Operze Leśnej piękne wydarzenie, festiwal I Love Italia. Nawet jak nie będzie słońca, to spokojnie, ono przybędzie do nas z słonecznej Italii. Na scenie pojawią się Albano oraz Ricky Poveri i z okazji tego koncertu do Sopotu wybrali się Marek Sierocki i Janek Pasterski. Specjalne wydanie programu Radia Plus z Opery Leśnej dzisiaj po 14:00. Zapraszam, zostańcie z nami. Teraz Madonna i Material Girl, a później Michael Jackson.

0: Mike Oldfield i Maggie Reilly na antenie Radia Plus, to tutaj przeboje z nutą nostalgii. Po 14 Marek Sierocki, Janek Pasterski prosto z Sopotu, ale spokojnie, fani wieczornego, sobotniego programu, czyli prywatki z Markiem Sierockim, niech nie będą zaniepokojeni. Wszystko jest przygotowane. Po 20 Marek Sierocki prezentować będzie Wam miksy popularnych tanecznych przebojów lata 70, 80, 90. Wszystko zmiksowane i podane. Jeżeli ktoś dzisiaj organizuje jakiś wieczór przed meczem o trzecie miejsce, mecz zaczyna się o 23, więc akurat dobra muzyka na takie before party. Na antenie Radia Plus za moment Lionel Richie i Say You, Say Me.
1: Reklama. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecz Araby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garage.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: gdy wstał.
1: Za 3 minuty 14 godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później przenosimy się do Sopotu. Na miejscu są Marek Sierocki i Janek Pasterski. Dzisiaj wieczorem wielka uczta muzyczna, festiwal I Love Italia właśnie w Sopocie. Za moment z pewnością dużo więcej usłyszycie o tym koncercie. Życzę Wam udanego sobotniego popołudnia i do usłyszenia jutro po 12. Andrzej Jaszczyszyn.
2: Reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Uwaga, kierowcy, utrudnienia po serii wypadków na polskich drogach to m.in. na A1 na Pomorzu. Ceny paliw w górę, w przyszłym tygodniu diesel może kosztować około 8 zł. Puma nadal na wolności, służby szukają drapieżnika w okolicach Głogowa. Na zegarze 14, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek poważne utrudnienia na A1 w Kujawsko-Pomorskim. Zablokowany jest pas szybkiego ruchu w kierunku Gdańska, a to po wypadku auta osobowego w Kozłowie. Pojazd uderzył w bariery, utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Między węzłami Włocławek Zachód i Ciechocinek tworzy się zator. Zostajemy na drogach. Kierowcy, utrudnienia także na Krajowej 10, ale one powinny się za chwilę kończyć. To po wypadku w miejscowości Nowa Góra, w którym ranne zostały 4 osoby, w tym 2 dzieci w wieku 5 i 9 lat.
1: Na miejsce zadysponowano 2 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. W wyniku poniesionych obrażeń kierowca oraz 3 pasażerów trafiło do szpitala.
0: Mówi nam Monika Jakubowska z płockiej policji. Jak doszło do wypadku?
1: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 31-letni kierujący Citroen z niewyjaśnionych na tą chwilę przyczyn na rondzie zjechał z jezdni, uderzył w barierki, a następnie w ogrodzenie.
0: Na razie nie wiadomo, w jakim stanie są poszkodowani. Ceny paliw nadal idą w górę. Eksperci z biura Reflex przewidują, że w przyszłym tygodniu diesel może kosztować prawie 8 zł. Rynek reaguje na sytuację na Bliskim Wschodzie, komentuje Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Bez zmiany sytuacji na rynku ropy naftowej kolejny tydzień przyniesie podwyżki. My prognozujemy, że ceny oleju napędowego mogą wzrosnąć w okolice 7,80 zł, 7,90 zł za litr, a ceny benzyny mogą dojść do poziomu 7 zł, a 37,40 zł.
0: W nocy 2 tankowce zostały zaatakowane przez Iran i eksplodowały, próbując przepłynąć przez cieśninę Ormus. USA 7 nocy z rzędu bombardowały irańskie cele. Tymczasem polski rząd nie przewiduje powrotu pakietu ceny paliwa niżej. Nie możemy bez końca łożyć na to pieniędzy, mówi premier Donald Tusk.
3: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Program CPN kosztował Skarb Państwa niemal 5 miliardów złotych. Puma nadal nieuchwytna. Służby cały czas szukają dzikiego zwierzęcia, które pojawiło się na terenie gminy Pęsław pod Głogowem na Dolnym Śląsku. Poszukiwania prowadzone są także w nocy przy pomocy termowizji.
4: W ciągu dnia wyznaczono obszar poszukiwań, którzy sprawdzali funkcjonariusze, a rozpoznanie z powietrza prowadził policyjny śmigłowiec. Teren był przeszukiwany przy użyciu ręcznych kamer termowizyjnych oraz z wykorzystaniem dronów wyposażonych także w kamery termowizyjne. Poszukiwania są kontynuowane, a wszystkie napływające informacje są na bieżąco sprawdzane.
0: Mówiła Natalia Szymańska z policji w Głogowie. Służby apelują o ostrożność. Ostrzeżenie skierowano przede wszystkim do mieszkańców gminy Jerzmanowa, gdzie zwierzę było widziane po raz ostatni. Leśnicy i samorządowcy proszą, by unikać terenów, na których może przebywać drapieżnik.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Zawsze przyciąga tłumy. Święto Dzieci Gór po raz kolejny ruszy w Nowym Sączu. Od jutra mieszkańcy i turyści będą mogli poznawać kulturę, muzykę i tradycje małych górali z Polski oraz zagranicy.
6: 5 zespołów zagranicznych, 5 zespołów polskich, około 440 dzieci. Oprócz polskich zespołów mamy zespoły ze Słowacji, Chorwacji, Meksyku, Panamy i Gruzji. Te zespoły tworzą pary, które ze sobą mieszkają, żyją, uczą się tańców, języków. Codziennie koncerty w hali Mosir przy ulicy Nadbrzeżnej. Prezentacje przedpołudniowe będą na dziedzińcu Sokoła.
0: Mówił Andrzej Zarych, dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Festiwal startuje 19 lipca i potrwa cały tydzień.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: Prosto z Sopotu. Dzień dobry, Marek Sierowski.
8: I Jan Pasterski. Witamy serdecznie.
7: Tym razem z Opery Leśnej. No to już jest blisko. To ten moment. To za chwilę.
8: To miejsce, gdzie już teraz odbywają się próby. Muzycy grupy Ricky Powery przygotowują się do takiej generalnej próby. No i mam nadzieję, że będzie się dzisiaj działo w Operze Leśnej, bo Albano i oczywiście Ricky Powery dziś na żywo. A teraz już w Radiu Plus La Luna i Belinda Carlisle.

0: Sara Perketiamo to wielki przebój grupy Ricky Iapovary. Dziś tę piosenkę usłyszymy oczywiście na żywo. To utwór, który skomponował Enzo Ghinazzi, czyli Pupo, też wielka gwiazda włoskiej piosenki. Pisał utwory nie tylko dla siebie, ale i dla innych artystów. No i właśnie przydarzył mu się taki utwór jak Sara Perketiamo. To początek lat 80. ubiegłego wieku, najlepszy czas w karierze grupy Ricky Iapovary. Przypomnę, zaczynali jeszcze w latach 60., ale też zdarzyło im się, że piosenka, którą wykonywali, Kesera, wygrała festiwal San Remo. Ale wówczas był taki zwyczaj, że kilku wykonawców śpiewało tę jedną piosenkę i śpiewał wtedy José Feliciano. A że był artystą międzynarodowym, bardziej znanym, to jego wersja zdobyła większą popularność, ale Ricky Iapovary też fantastycznie wykonują utwór Kesera. Muzycy grupy Ricky Iapovary właśnie kończą próbę. Wszystko przebiegało zgodnie z planem, choć na początku był mały problem z uruchomieniem jednej z konsolet, ale wszystko potem poszło bardzo dobrze, bo dziś obydwie gwiazdy, czyli Albano i grupa Ricky Iapovary, występują absolutnie na żywo. Żadnych półplaybacków, żadnych playbacków, wszystko będzie na żywo.
1: No, takie rzeczy się czasami zdarzają i po to są próby. Wspomniałeś o piosence, którą właśnie słyszeliśmy, Sara Perketiamo. Myśmy też słyszeli teraz na żywo samą melodię, póki co jeszcze bez wokalu, tak, bo gwiazdy odpoczywają, bo przed nimi no, dosyć pracowity wieczór, ale z tego co wiemy też taki przyjemny, bo to jest i praca, i dawanie przyjemności swoim fanom, których no nie brakuje.
0: Albano trzeci raz będzie śpiewał w Operze Leśnej. Pierwszy raz to był w roku 97, potem w roku 2000. No i teraz będzie jego trzeci raz. Wczoraj opowiadał nam o tych poprzednich swoich występach i obiecał, że tak jak w 2000 roku też nie tylko będzie śpiewał, ale zrobi pompki na scenie, bo jest człowiekiem no bardzo wysportowanym.
1: Jest wysportowanym, świetnie się trzyma, to prawda.
0: No cóż, jeszcze trochę biletów pozostało, ale to już naprawdę końcówka. Jeżeli Państwo się zdecydują, to 18.30 bramy będą Opery Leśnej otwarte. A my wracamy za kilkanaście minut.
2: Radio Plus. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
6: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T 3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
11: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Soltanto tu. Z pewnością tę piosenkę usłyszymy dzisiaj w Operze Leśnej w Sopocie podczas wielkiego koncertu włoskich gwiazd. Przypomnę, Ricky Poveri i Albano. Albano to wielki artysta, znany doskonale na całym świecie, bo Włosi mieszkają w różnych częściach świata. Ta diaspora włoska jest bardzo liczna, jeżeli chodzi o świat. No i często zapraszają go na koncerty, ale też takie piosenki jak chociażby Felicita są doskonale znane na całym świecie. To jeden z takich hymnów włoskiej muzyki rozrywkowej. Wielka gwiazda, a jednocześnie człowiek niesamowicie skromny, co możemy potwierdzić po wczorajszej godzinie spędzonej razem z nim między naszymi wejściami. Też opowiadał nam o różnych swoich przygodach. Opowiedział, że wspólnie ze swoim menadżerem Alfonso poszli na wycieczkę na Molo Sopockie i bardzo im się podobało. Zachwyceni byli.
1: Ja się nie dziwię wcale. Wczoraj po programie też się wybrałem na Sopockie Molo, także warto. Myślę, że jeśli ktoś nie był, to przynajmniej ten jeden raz powinien być.
0: Także Albano opowiadał nam też o początkach swojej kariery, bo przywędrował do Mediolanu za chlebem. Urodził się i pierwsze lata spędził w bardzo banu za chlebem. Urodził się i pierwsze lata spędził w bardzo biednym wówczas rejonie Włoch, czyli

0: Nie, dla mnie każdy koncert to jest ćwiczenie głosu, tak nam odpowiedział. Niezwykle promienny, uśmiechnięty człowiek opowiadał nam też o produkcji oliwy z oliwek, a także o swojej winnicy.
1: To bardzo ciekawe opowieści, trzeba przyznać.
0: Kiedy siedział obok nas, to ja miałem takie wrażenie, że ma ze sobą taką cząstkę tego słonecznego włoskiego nieba.
1: Oj, zdecydowanie tak. My teraz patrzymy na to polskie niebo tutaj w Sopocie. Jeszcze pada trochę.
0: Lekko zachmurzone.
1: Lekko zachmurzone.
0: Ale ponoć za 2-3 godziny ma się ta pogoda
1: takie
0: zmienić.
1: Takie są prognozy. Nawet ma się pojawić słońce. Mniej więcej od godziny 17. Od 16 ma przestać padać. Czyli ten wieczór będzie piękny. Być może właśnie ten pierwiastek włoski, który tutaj pojawi się na scenie w Sopocie.
0: No, myślę, że to też będzie miał wpływ.
1: Piękną pogodę.
0: Tuż po otwarciu bram o 18.30 ja rozpocznę coś w rodzaju takiej audycji na żywo. Będę grał włoskie piosenki, opowiadał historie z nimi związane.
1: Ty już jakby pierwszy zaczniesz
0: dokładnie,
1: te chmury odganiać.
0: Dokładnie. Okay, będę supportem wielkich gwiazd. Ricky Epovery, Albano dziś w Operze Leśnej. Jeszcze trochę miejsc wolnych jest, także zachęcamy, zapraszamy.
1: A teraz zapowiedź tego, o czym mówiliśmy, o pogodzie, czyli Anna Jantar, tyle słońca w całym mieście. Ono będzie, proszę nam wierzyć.

0: pamiętali, to gwiazda dzisiejszego wieczoru, grupa Ricky Poveri. Zaczynali w czwórkę, potem w trójkę, no a teraz we dwoje. Do dziś są wielkimi artystami w swojej ojczyźnie we Włoszech. Dwa lata temu nawet wzięli udział w konkursie na festiwalu San Remo. To był kolejny występ na tym najważniejszym dla Włochów festiwalu. I bardzo mi się podobało to, że obok artystów młodych, takich, którzy teraz cieszą się niezwykłą popularnością, jak chociażby Analiza czy Mahmud, to właśnie, czy Blanco, to też Włosi dbają o to, żeby na festiwalu, w konkursie pojawiali się też artyści, którzy od lat śpiewają. W tym roku pojawiła się na przykład Patty Pravo. No ale Ricky e Poveri to rzeczywiście jest taka ikona włoskiej muzyki. My kojarzymy ich z takich hitów jak Acapulco, Sara Perché Ti Amo, Volevo Danser, Hasta la Vista, czy właśnie piosenka Made in Italy, tak obiegowo u nas nazywana Oh Sherry Sherry. Początek lat 80. to był czas tych wielkich sukcesów grupy Ricky e Poveri, ale teraz też nie tylko odcinają kupony od swojej popularności, a co chwila pojawia się jakieś nowe nagranie. Może nie odnoszą już tak wielkich sukcesów, ale to są piosenki bardzo melodyjne, typowe dla Włochów. Jest dużo słońca w tych włoskich piosenkach.
1: Ale w polskiej świadomości, w świadomości polskich fanów, no my cały czas ich kochamy, pamiętamy z tych pięknych, młodych lat, no i lubimy wracać do tych piosenek, które dzisiaj, tak patrzę na zegarek, już naprawdę niedługo. Zbliża się godzina 15, 3-4 godziny i ta scena będzie pełna słońca.
0: Pełna słońca dzięki tym piosenkom. No i myślę, że Opera Leśna też wypełni się fanami. Będą na pewno wśród nich nasi słuchacze.
1: A właśnie 2 tygodnie rozdawaliśmy. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, jak sam pamiętasz. Trochę ubolewaliśmy nad tym, że nie mieliśmy więcej możliwości rozdania tych biletów, no ale życie jest, jakie jest.
0: Życie jest takie, jakie jest.
1: Z tego, co nam się udało zrobić.
0: Dokładnie, ale rzeczywiście był bardzo duży odzew, jeżeli tylko mówiliśmy o tym, że rozdajemy zaproszenia na koncert, to błyskawicznie SMS-y do nas się pojawiały i wiele z nich było niezwykle ciekawych.
1: Zgadza się. Bardzo fajnie motywowaliście to, że chcielibyście się tutaj znaleźć. Pamiętam jeden z nich, pana, który opowiadał o tym, że jego ówczesna żona kiedyś występowała na tej właśnie scenie w Sopocie. I to była bardzo ciekawa historia. No także czekamy na ten włoski wieczór, a my słyszymy się z wami już niebawem, bo po godzinie 15. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
6: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
7: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
8: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
12: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
13: Play. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
14: Reklama.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41...
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15...
4: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
9: Vox, tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Arbuz, cena złoty 99 za kilogram. Kryniczanka, woda mineralna, 1,5 litra. Cena złoty 49 za sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni. Złoty 89 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Skuter wodny uderzył w stację paliw za Sterami 11-latek. Na początek groźny wypadek w Giżycku. Ulice zamieniły się dosłownie w potoki. Gwałtowne burze nad Mazowszem i Kujawsko-Pomorskiem. Są alerty o szczegółach za chwilę. Rycerze już na polach Grunwaldu. Historyczną bitwę czas rozpocząć. Na zegarze 15, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Giżycko i groźny wypadek na jeziorze Niegocin. Skuter wodny, za Sterami którego siedział 11-latek, uderzył w dach na wodnej stacji paliw. 3 osoby zostały ranne.
2: W trakcie oczekiwania na tankowanie skutera wodnego, 11-latek pływający nim wspólnie ze swoim ojcem złapał za manetkę gazu, wskutek czego skuter gwałtownie przyspieszył. Ojciec 11-latka wpadł do wody, a chłopiec wraz ze skuterem uderzył w platformę rufową housebota, wbijając się z niej i uderzając w zadaszenie stacji.
1: Powiedział nam Rafał Jackowski z warmińsko-mazurskiej policji. Ucierpiał chłopiec oraz dwie inne osoby. Dziecko przetransportowano śmigłowcem do szpitala. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował w sprawie 27-latki z Lubelszczyzny, która doprowadziła do poważnego wypadku w Hucie Dąbrowie. Ranna została rowerzystka, a także jej dzieci, które przewoziła. O szczegółach Anna Opasiak.
3: Z ustaleń wynika, że 27-latka kierująca autem najechała na tył roweru poruszającego się w tym samym kierunku. Jednośladem kierowała 30-letnia kobieta, która przewoziła dwoje małych dzieci. Cała trójka doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitali. Sprawczyni tego zdarzenia usłyszała już zarzut spowodowania wypadku i spędzi w areszcie co najmniej 3 najbliższe miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia.
1: Anna Opasiak, dziękujemy. Polska pod znakiem gwałtownych burz. Nawałnice z silnymi opadami przetaczają się od rana. Mocno popadało m.in. na Mazowszu oraz w Kujawsko-Pomorskim. W tym ostatnim strażacy interweniowali ponad 100 razy. W Bydgoszczy ulewa zamieniła ulice w potoki. Woda wdarła się m.in. na parking Centrum Handlowego i do tunelu pod Rądem Inowrocławskim.
4: Duża burza i ulewa była duża. Odpychali, bo chyba się kanaliza czy tam coś zapchało.
5: Tutaj w Centrum Handlowym?
4: Tak, na dole.
6: Wszystko jest zalane, na piwnicy zalane, samochody stały, cała maska pozalewana. Ja nie wiem, co się dzieje. Wyszyńskiego potok. Przecież tam jak rzeka płynęło wszystko. Ja nie wiem. Po prostu betonoza. No nie da się ukryć. Żeśmy wspominali lata 80. Tutaj z taką koleżanką. Przecież były większe deszcze niż teraz. Gdzie to ma być wsiąkać ta woda?
1: Z mieszkańcami Bydgoszczy rozmawiał Dawid Olszewski. Wieczorem burza szalała nad Wielkopolską. Ewakuowano ponad 120 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim. Od dynamicznej pogody na razie nie odpoczniemy. Niemal cała Polska w alertach i MGW wydało ostrzeżenia dla 14 województw.
7: Burze dzisiaj w godzinach popołudniowych i wieczornych będą najbardziej aktywne na wschodzie i południu kraju. W rejonie Bieszczad spodziewamy się zwiększonych sum opadów i silniejszych porywów wiatru.
1: Mówi nam Anna Gryczman z MGW. Alerty ominęły tylko zachodniopomorskie i lubuskie. Trwa ogólnopolska peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej rodziców. Od dziś można je oglądać w Warszawie. Na wyjątkowe wieczorne nawiedzenie zapraszają siostry karmelitanki Bose ze Stołecznej Woli.
8: Będzie uroczysta msza święta. Podczas tej mszy świętej zachęcamy wszystkie małżeństwa do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Pod koniec mszy świętej taki symboliczny gest związany z duchowością świętej Teresy, czyli będzie poświęcenie róż i płatków róż jako właśnie symbolu tych łask, które ona uprasza dla nas z nieba.
1: Mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii. Po mszy będzie można przyjąć szkaplerz karmelitański.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Rozpoczęła się od apelu, na koniec jeszcze pola Grunwaldu, gdzie właśnie teraz rusza inscenizacja historycznej bitwy z 1410 roku. Na miejscu 1500 osób z bractw rycerskich z kilku państw.
9: Przyjeżdżają do nas regularnie rycerze, czy to z Czech, czy to z Włoch, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, no i oczywiście gościmy też rycerstwo z Ukrainy.
1: A najliczniejsza grupa to gospodarze.
9: Oczywiście rycerze polscy, a w drugiej kolejności rycerze litewscy.
1: To Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stembarku. Całe wydarzenie potrwa do jutra. Poza inscenizacją słynnej bitwy można też podziwiać turnieje walk rycerskich, a także osadę kupców i rzemieślników.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Gotowy na wieczór?
11: Oczywiście.
10: No, ja też. To czekamy, bo za chwilę tutaj w Sopocie, w Operze Leśnej pojawią się włoskie gwiazdy Ricky e Poveri, a także Albano.
11: A my robimy wszystko, żeby słońce zaświeciło nad Operą Leśną i na dobry początek tej godziny wielki hit z roku 1980. to niemiecka formacja Goombay Dance Band i Son of Jamaica.
10: Sądzisz, że trochę z Jamajki, z Jamajki nam tutaj?
11: Myślę, że tak. Okay. Na pewno.
10: To dzień dobry, Marek Sierocki.
11: I Jan Pasterski, witamy.
12: Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds.

Jestem pewien, że to będą przebojowe wakacje. Pozdrawiam gorąco, Grzegorz Markowski, zespół Perfect. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

0: No i od razu nam dopisują humory. To takie piosenki, które sprawiają, że mamy dobry nastrój. Voulez-vous danser i oczywiście gwiazda dzisiejszego koncertu Ricky Epovery. Będzie też oczywiście Albano. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się próba muzyków, którzy towarzyszą dziś na scenie Albano, bowiem dziś wszystko na żywo. Tylko ja będę puszczał muzykę z płyt.
1: Ale czekaj, ale na żywo.
0: To będzie rozgrywka.
1: Na żywo.
0: Ale też na żywo.
1: To robił tak, na żywo. Ty tu będziesz, tu jesteś, będziesz.
0: Też jesteśmy na żywo oczywiście z Opery Leśnej. Piękne miejsce. Ta opera ma swoją historię i zawsze włoscy wykonawcy cieszyli się tu powodzeniem. Ja pamiętam pierwszy raz, kiedy byłem z rodzicami w Operze Leśnej. Byliśmy wtedy na wczasach, to był rok 75. Występował tu Bobby Solo, to ten od przeboju Una Lacrima Sul Viso. No i wszystkie panie, pamiętam, podkochiwały się w przystojnym Bobbym Solo. No potem tu gościł Drupi, potem był wielki koncert w roku 2000 Viva Italia, w którym miałem swój udział, bo byłem wtedy szefem artystycznym festiwalu i ten koncert wspólnie z reżyserem Krzysztofem Jaślarem wymyśliliśmy i nad nim pracowaliśmy i wtedy też miała być grupa Ricky Epovery, ale z przyczyn takich niezależnych od zespołu nie przyjechali, a w ich miejsce przyjechała grupa Isanto California. Był też zespół Mattia Bazar, był Drupi, był świętej pamięci Toto Cotugno i był Albano. No i pamiętam też takie trochę uszczypliwości, jakie sobie włoscy wykonawcy robili. Jeden lekko drwił z drugiego, Toto Cotugno z Albano, takie trochę szydery było poza sceną. Ale było fajnie, wesoło. No i był piękny koncert. 26 lat minęło od niego. Albano ponownie na deskach Opery Leśnej.
1: Tak, i dzisiaj mówiliśmy to już parę razy, ale być może ktoś teraz dołączył do nas, prosto z Sopotu, do Radia Plus, że Albano nie tylko zaśpiewa, ale też
0: pokaże
1: sportowe rzeczy tutaj.
0: Będzie pokazywał, obiecał nam
1: na
0: to wczoraj.
1: Na pięściach myślisz, czy na otwarcie?
0: Nie wiem, zobaczę.
1: Ale chodzi o pompki, które będzie robił tak. Albano, który jest w świetnej formie. Odliczamy czas do koncertu, to już coraz bliżej. Ty popijasz włoską kawę, bo skoro włoski wieczór, to
0: oczywiście włoska kawa najlepsza.
1: Sprowadzona, wiesz, na dzisiaj.
0: Tu zawsze jest dobra kawa w Operze Leśnej. I ja nie ukrywam, że kiedy bywam we Włoszech, to kawa... Obojętnie, pita na stacji benzynowej, czy w najmniejszym barze, czy nawet gdzieś na wsi, w jakimś takim przydrożnym sklepie, smakuje genialnie. Włosi mają taką szajbę na punkcie kawy.
1: No to w oczekiwaniu na ten koncert...
0: Espresso dopiero.
1: Espresso, zapraszamy, to polecamy, my lecimy na szybką kawę i wracamy do Was już za chwilę.
2: Reklama.

0: główna, Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffit. O pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Reklama.

0: czyta, wielki przebój duetu Albano i Romina Power. Albano i Romina Power z tym utworem zajęli drugie miejsce na festiwalu San Remo w roku 1982. Nikt nie pamięta, kto wtedy wygrał. Znaczy, Włosi pamiętają, ale o tamtej piosence nikt nie mówi, a cały czas mówimy o Felicita, bo to jeden z takich włoskich hitów wszechczasów. Myślę, że Volare, Azzurro i Felicita to takie trzy najbardziej znane włoskie piosenki. Radość. Ten utwór niesie radość. Ja pamiętam, jak ucieszyłem się, kiedy kupiłem singiel z tym utworem. Jeden z moich kuzynów ma kolegę, który wówczas pracował w Berlinie Zachodnim i czasami przyjeżdżał do Polski, odwiedzał i przywoził nam single. Trochę one kosztowały, bo musieliśmy mu oddać w tych markach zachodnioniemieckich. To miało swoją wartość. Wtedy docenialiśmy wartość płyt. No i pamiętam, kiedy w Hybrydach pierwszy raz zagrałem Felicita, no to wszyscy się świetnie bawili. I tak jest do dziś. To jest piosenka, która króluje na parkietach. No i niesie z sobą taką wielką radość. I Albano wczoraj opowiadał nam, że gdziekolwiek śpiewa ten utwór, to zawsze ludzie znają słowa i śpiewają razem z nim.
1: To prawda, w trakcie tej rozmowy Albano mówił także o tej radości, skąd to się wzięło, że w tych takich nieciekawych latach 70. we Włoszech, gdzie królowała mafia, to on chciał tę piosenkę udać taki przekaz właśnie, że życie nie jest takie złe, że może być piękne.
0: Właśnie, chciał dać niezwykle pozytywny przekaz. I on taki jest, uśmiechnięty. Zauważyłeś, że wczoraj podczas całej naszej rozmowy i tej na żywo w radiu i tej poza anteną cały czas miał uśmiech na twarzy,
1: miał
0: słońce.
1: Uśmiech i to jest międzynarodowa gwiazda, którą faktycznie jest, a jednocześnie wcale się tak nie zachowuje. To jest przesympatyczny facet.
0: I zobacz, tylko skończyliśmy z nim rozmowę. Ja wyszedłem na chwilę do samochodu po jakąś tam rzecz, bo dalej kontynuowaliśmy naszą audycję, a on już rozdawał autografy fanom.
1: Tak,
0: już
1: faktycznie, już były zdjęcia. Już były zdjęcia. Pierwsze dzisiaj na śniadaniu się minęliśmy z rozpędu, mówię good morning, a on do mnie bonjour.
0: Buongiorno. Uśmiechnięty jak zwykle i będzie radośnie. No i będzie taki uśmiech w piosence włoskiej, bo włoskie hity takie są. A tu już docierają do nas dźwięki zespołu Albano. Muzycy już próbują swoje partie instrumentalne.
1: Wracamy za chwilę. Raz jeszcze się spotkamy w tej godzinie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
1: Się spotkamy w tej godzinie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: za tobą pójdę jak na bal, to Krzysztof Krawczyk. Fantastyczna kompozycja Aleksandra Maliszewskiego i ta sekcja dęta brzmiała jak dobra zachodnia orkiestra. No taki wówczas był Alex Band, orkiestra, którą kierował Aleksander Maliszewski. Dziś właśnie, no nie orkiestra, ale zespoły, które towarzyszą naszym gwiazdom, próbują swoich sił na deskach Opery Leśnej. Brzmi to fantastycznie.
1: Ostatnie próby, tak. To słyszymy.
0: Zespół, kiedy... który będzie towarzyszył Albanu.
1: A później zespół, który będzie towarzyszył Ricky Epovery. No więc to wszystko już za chwilę, bo tak jak wspominaliśmy paręnaście minut temu, dzisiaj wszystko jest w 100% na żywo, także te próby są konieczne, żeby potem nie było żadnych kwiatków.
0: Dokładnie, a w poniedziałek opowiemy Państwu w naszej przebojowej poczcie od godziny 12 do 13 wrażenia z tego koncertu.
1: Na 100% tak.
0: Przypominamy, zapraszamy do Opery Leśnej dziś wieczorem. Fantastyczny koncert Albano, a także grupa Ricky Epovery. I właśnie piosenką grupy Ricky Epovery, Come Vorrei, żegnamy się z Państwem. Takie nastrojowe piosenki Ricky Epovery też mają w swoim repertuarze i na pewno dziś ten utwór zaśpiewają.
1: Bardzo dziękujemy za ostatnie dwa dni. Marek Sierocki
0: i Jan Pasterski. W Sopocie było naprawdę niesamowicie przyjemnie.
1: Do usłyszenia w poniedziałek z Warszawy, zaraz po 12.00.

0: Reklama.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: Reklama.
6: Let's go, girls.

szum morza, gorący piasek i lato z nutą nostalgii w Radiu Plus. Pozdrawiam wakacyjnie. Izabela Trojanowska.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,80 za litr. Oferta do 18 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Maszynista wykolejonego pociągu był trzeźwy. Wrócimy do wypadku w Małopolsce. Polscy pseudokibice zatrzymani za napad na autostradzie w Austrii. Szczegóły tej sprawy za chwilę. To już dziś finał pocieszenia. O trzecie miejsce na mundialu powalczą dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia. Na zegarze 16:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Maszynista był trzeźwy, to najnowsze informacje po poważnym wypadku pociągu w Małopolsce. Przypomnijmy, w okolicy Wierchomli wykoleił się skład towarowy, kilka wagonów wpadło do rzeki Poprad. W nocy udało się postawić na tory dwa z nich, wydobycie z rzeki kolejnych umożliwi naprawa torów.
2: I musimy naprawić tory, żeby dźwig, który stoi od strony piwnicznej, mógł wjechać na te tory. Ten dźwig będzie podnosił te wagony, które są w korycie rzeki.
1: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z PKP. Na miejscu pracuje też specjalna komisja, która bada przyczyny wypadku. Utrudnienia na trasie mogą potrwać nawet kilka dni. Czterech polskich pseudokibiców zatrzymanych są podejrzani o brutalny napad na przypadkowe osoby w Austrii. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Dwóch mężczyzn zatrzymano, gdy wracali do Polski. Mundurowi już czekali na nich na lotniskach w Warszawie i w Radomiu. Dwóch pozostałych wpadło w mieszkaniach w stolicy i w Ząbkach. Mężczyźni, jak informuje stołeczna policja, należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców. Wszyscy byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania. Są podejrzani o udział w napadzie, do którego doszło w zeszłym roku w listopadzie na autostradzie A9 w okolicach austriackiego Gracu. Grupa pseudokibiców zatrzymała wtedy auto, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Zdewastowali samochód i dotkliwie pobili obcokrajowców. Byli oni przypadkowymi ofiarami.
1: Austriacka policja zatrzymała wtedy 25 osób. Do tej pory za ten napad przed sądem w Gracu. Wyroki od 1,5 roku do 4 lat więzienia usłyszało 8 pseudokibiców z Polski. Trwa misja szefa papieskiej dyplomacji arcybiskupa Paula Gallaghera na Ukrainie. Jutro będzie reprezentował papieża na uroczystościach upamiętniających wizytę Jana Pawła II i odrodzenie Kościoła Łacińskiego w tym kraju. W piątek papieski wysłannik spotkał się z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim.
4: Metropolita Lwowski przyznał, że misja arcybiskupa Gallaghera wnosi pokój i nadzieję, ponieważ reprezentuje on samego papieża. Przypomina o jego bliskości i modlitwie. Ukraińcy bardzo potrzebują takiego wsparcia, bo po 4 latach wojny gaśnie w nich nadzieja na zakończenie konfliktu. Pamiętają jednak o słowach, które skierował do nich święty Jan Paweł II. Nie lękajcie się, napotkacie trudności, ale z Chrystusem zwyciężycie. Dlatego Kościół nie ustaje w modlitwie. Po każdej mszy świętej śpiewamy suplikacje, aby prosić Boga o pokój i miłosierdzie dla naszego biednego kraju.
1: Mówił metropolita lwowski, cytowany za pośrednictwem Radia Watykańskiego. Dziś arcybiskup Gallagher jest w Kijowie, odwiedził Dominikański Instytut Teologiczny i miejsca zniszczone podczas rosyjskich bombardowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przed nami finał pocieszenia piłkarskich mistrzostw świata, czyli mecz o trzecie miejsce, a w nim dwie piłkarskie potęgi, Francja i Anglia. Trójkolorowi w półfinale przegrali z Hiszpanią 0-2, z kolei Anglicy 1-2 ulegli Argentynie.
5: Dwie potęgi, które są mocno pokiereszowane po meczach półfinale. Gra o trzecie miejsce i dla Francji, i dla Anglii to jest trochę takie zesłanie. Wydaje się, że trudno będzie się zmobilizować na taki mecz. Natomiast jak już rozbrzmiewa gwizdek sędziego i możesz coś wygrać, to lepiej wygrać niż przegrać. I myślę, że jedni i drudzy będą starali się o to trzecie miejsce powalczyć.
1: Komentuje dziennikarz sportowy Przemysław Ofiara. Mimo, że to mecz o trzecie miejsce będzie dość ważny dla Francuza Kyliana Mbappé.
5: Kylian Mbappé, jeżeli by zdobył brązowy medal, byłby złotym, srebrnym i brązowym medalistą Mistrzostw Świata, więc takiego klasycznego hat-tricka mundialowego by zdobył.
1: Pierwszy gwizdek w finale pocieszenia dziś o 23:00.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Słyszysz to? Lato wzywa! Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków, Krzywda 1. Zapraszamy.
9: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla ciebie i twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
9: Wszystko gotowe na urodziny mamy?
10: Jasne, że tak. Poodkurzany, obiad w piekarniku. Dobrze, że impreza wypadła w sobotę.
9: Dlaczego?
10: Bo mamy tanie weekendy z serwisantem od Taurona. W soboty i niedzielę prąd jest najtańszy i oszczędzamy.
9: A jak coś się zepsuje?
10: Zadzwonimy po serwisanta z Taurona. Zajmie się tym.
9: Tort też kupi?
10: Muszę wyskoczyć do cukierni. Przełącz się na weekendowe oszczędzanie. Jasne, że w Tauronie. Więcej na tauron.pl/tanie weekendy.
11: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
0: Reklama.

0: reklama. 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Energia całego świata w jednym miejscu. Na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca. Wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
7: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
5: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.

0: Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Słyszysz to? Lato wzywa. Spakuj się z CHT. Znajdziesz tu wszystko. Od strojów kąpielowych po dżinsy, sukienki i letnie dodatki. Zamknięte w niedzielę? Nie u nas. Jesteśmy jedynym centrum czynnym także w każdą niedzielę. Skompletuj swoje lato w CHT. Kraków Krzywda 1. Zapraszamy.
3: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 5,99 za kilogram. Twarożek 150 gramów Almet T3,99 za sztukę przy zakupie 3 sztuk. Ziemniaki młode złoty 29 za kilogram. Arbuz złoty 99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wiliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów Gdowie.
4: Reklama.
5: Grrr, tak.

0: Reklama.
1: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje, które zapamiętasz na długo. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Szczyrku, na placu Świętego Jakuba.
2: Klasyczne? Kokosowe? A może białe orzechowe? Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Nie chcesz być sam?
1: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
0: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
1: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
2: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór, w tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
3: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Czas na weekend pełen dobrych emocji. Czas na 29 Dni Dobczyc. Już 17, 18 i 19 lipca widzimy się w Dobczycach. Koncerty gwiazd, regionalne smaki, rodzinne strefy relaksu i wesołe miasteczko dla najmłodszych. W piątek koncert zespołu Łobuzy. Sobota energetyczna Patrycja Markowska i jej największe przeboje. A w niedzielę Zenek Martyniuk. Na wspólne świętowanie zapraszają gmina i miasto Dobczyce, Izba Gospodarcza do Rzecza Raby oraz partnerzy Grande Bistro, Wodociągi Miasta Krakowa, Specjalmet, Markety Jan, Unimot, AG Alpina Garaż.
2: Energia całego świata w jednym miejscu, na rynku w Myślenicach. Już od 17 do 19 lipca wielki finał międzynarodowych małopolskich spotkań z folklorem. Zobacz niesamowite widowiska artystów z Tajwanu, Chile, Serbii i Ekwadoru. Wielka scena, egzotyczna muzyka i taniec, którego nie zapomnisz.
3: Myślenice, tu bije serce folkloru. Zapraszam w ten weekend na myślenicki rynek. Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic.
0: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w sobotni wieczór. Na początek wykonawcy ze słonecznej Italii, trio Scocci i Mirage. Potem Gazebo, Masterpiece, a także trio Fan Fan i Baila Bolero.

Śpiewała Patty Ryan, teraz zaśpiewa nam Linda Jo Rizzo piosenkę Hard Flash Tonight. Będzie też Maurito i Buona Sera Ciao Ciao, a także duet Modern Talking w przeboju Jet Airliner. You can

To byli Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Jet Airliner. Już za chwilę Blondie, wielki hit Heart of Glass. Potem Rick Astley, Together Forever, a także Mandy Smith w przeboju I Just Can't Wait.

Śpiewała Mandy Smith, teraz słynny kompozytor i producent Michel Cretu, twórca największych hitów Sandry, tym razem w solowym nagraniu Samurai, potem Sandra i piosenka, którą napisał i wyprodukował Michel Cretu, Innocent Love. Będzie też duet Wham w piosence Everything She Wants.

To był jeden z największych hitów Whitney Houston, piosenka How Will I Know, a za chwilę solowy przebój Anety Feldskog z grupy ABBA, piosenka I Won't Let You Go. Potem Silent Circle i Touching the Night, a także duet Erasure i Ola Moore.

Wieczna Dietera Bolena z duetu Modern Talking, Sissy Catch, czyli Caroline Miller w piosence I Can Lose My Heart Tonight. Będzie też grupa Solid Strangers i Music in the Night, a także Magazine 60 w piosence Pancho Villa.

To była francuska formacja Magazine 60, która większość swoich przebojów śpiewała po hiszpańsku, a teraz grupa Monte Cristo i Lady Valentine, będzie też Peter Schilling z Austrii, Different Story, a także Lima Lee, Never Ending Story.

była tytułowa piosenka z filmu Neverending Story, niezapomniana kompozycja Giorgio Morodera w wykonaniu Lee Mala, a już za chwilę Szwedzi z zespołu Secret Service i Flash in the Night. Potem Ryan Paris Dolce Vita, a także Fancy w piosence Lady of Ice.

śpiewał Fancy, przed nami Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, a także Samantha Fox w piosence Nothing's Gonna Stop Me Now. Będzie też grupa Boney M i Happy Song.

To była szczęśliwa piosenka w wykonaniu grupy Bonem. Teraz trio Bananarama, I Want You Back. Potem Savage, Goodbye i duet Pet Shop Boys w przeboju Always On My Mind.

To była piosenka, którą spopularyzował m.in. Elvis Presley, Always on my mind. My słuchaliśmy dyskotekowej wersji duetu Pet Shop Boys, a już za chwilę klimaty latino. Natalia Oreiro i Cambio Dolor, potem Juanes La Camisa Negra, a także Gina G w piosence Ti Amo.

To był pochodzący z Kuby John Secada i Just Another Day, a już za chwilę pochodząca z Australii Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, potem grupa Level 42, Lessons in Love, a także Bandolero i Paris Latino.

To była francuska formacja Bandolero i Paris Latino, a przed nami Ray Parker Jr. i tytułowa piosenka z filmu Ghostbusters. Będzie też Bonnie w nagraniu Felicidad Margarita, a także Break Machine i Street Dance.

To był uliczny taniec w wykonaniu francuskiej formacji Break Machine, a przed nami holenderscy DJ-e MC Michael G, DJ Swen i Holiday Rap. Będzie też grupa ABC z fragmentami przebojów grupy Chic w przeboju The Night You Murdered Love, a także trio Big Fun i ich wersja hitu Blame It On The Boogie.

była grupa Big Fun i Blame It on the Boogie, a przed nami utwory polskie. Oto Zdzisława Sośnicka w kompozycji Romualda Lipko, Ale jak gwiazd. Grupa Kombi przypomni się utworem Nasze Rendezvous, będzie też Papa Dance i Maxi Single, a także Franek Kimono i King Bruce Lee Karate Mistrz.

To był Franek Kimono, czyli Piotr Franceschi, teraz holenderski duet Fantastiki, Mama Told Me, potem włoski duet Rigueira i po hiszpańsku Notengo Dinero. Będzie też kolejny duet The Twins i Face to Face, Heart to Heart.

Słynna Afroameryka formacji Continent No. 6, a teraz słynny hit YMCA i grupa Village People. Będzie też Sheila w nagraniu Love Me Baby, a także Patrick Hernandez i Born to be Alive.

To był francuski gwiazdor disco Patrick Hernandez, przed nami Gonzalez, I Haven't Stopped Dancing Yet, potem Dalida, Monday, Tuesday, Laissez-moi danser, a także formacja Savoy i ich wersja klasycznego hitu Sunny Side on the Street.

Zespół Savoy utworem Sunnyside on the Street zakończył nasze sobotnie spotkanie. Zapraszam jutro w niedzielę na Muzyczny Alfabet, to o godzinie 15. Marek Sierocki, do usłyszenia.

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Do Plus. Lato z nutą nostalgii.